Música od strachotnia label Pale Music International. Kolejny Steve Morell, znany człowiek. Kolejny Eric D. Clark and the Scandals. W The Scandals jest też Steve Morell. Dwa parciety czuchmy w tych. To jest techni. Na tych brałowe. Why Did You Do It? To była posledna tu. Selekcję to na siłę zapoczyła i z tego